i twoja. Ja ci konia nie napoim, ja som nie twoja. Keď budem twoja, napoim ci dwa.

să șeha șuhaia. Nie nazaj sa mili, ti paperską lecę, wecia ja już nie chcę, na kcia zranić mece z wieczera. No rana, milowalo dziewcza, szejha szuhaja, z wieczera. Do rana, milowalo dziewcza, szejha szuhaja.

Pójdem za kieją lubać, zaraz tu jej zadziakować. Urząd hazam dużbo z wami, ustawajte wszyscy zdrawi. A ja buka, aj mamuka, aj moja wena frajerka. Czy je wielki, ten sarwaski jak?